pon of view bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame beanya nukole dala webumeo